dostać również do programu. Projekt. No też chodzi, że to 4000 programów konkursu, na których możemy znaleźć.

0: problemem, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji o stypendiach, to jest to, że jest ich po prostu na świecie bardzo dużo. Jak się wygoogluje stypendia, się dostaje taką ilość chaotycznych informacji, że można się po wszystkim zgubić.
1: Tym bardziej można z